siebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech i eretik, gryzka trepiew, znajesz li ty eta.